0: Veselo Koledo.
1: Christmas Diamo, Varga.
2: Joyeux Noël.
3: Hello, Christmas.
4: Buon Natale.
5: С Новым Годом.
6: Feliz Navidad.
7: Veselých Świąt.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.